asuka pasta nhatu zaku mashibestro batana na mapoto mu journal damanya banka jezi mutambwe.

Tanga tirikumbe dzurira mabuyo aya makani aya na Jose Baira zviro kwazvo kuri kusara basi misiso mitatu nehafu kuti dziende koita shanu dakara pashanu toperekedzwa ndi Basilio Junior.